0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje na dzień dobry, bracia Cugowscy i piosenka pod tytułem Za szkłem. Jeśli chodzi o szkło i o Cugowski, to uważajcie, żeby was nie poniósł w ten długi weekend. Ostrzegamy tylko, tak? Po prostu po przyjacielsku, po znajomości, no nie? A na razie się witamy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Dziachim, Tomek Florkiewicz. Wszyscy jesteśmy, wszyscy się meldujemy. Mamy nadzieję, że wy też. I za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
1: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: 3 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 6. Iwona Barańska teraz i wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i na rowerach, tylko w kasku. Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd dał zielone światło. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał French Open. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: Z dziećmi o kaskach rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wynarska. To nie jedyny projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Dziś na French Open zagra o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znowu nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
7: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Zapewnia Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11. Polscy piłkarze z kolei zagrają dziś ostatni mecz w sezonie. Na Stadionie Narodowym zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Mecz z Nigerią dzisiaj o 20:45.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Beata Korzeniowska, dzień dobry. W środę o poranku zaglądamy na bydgoskie ulice. Bardzo długich kolejek jeszcze nie ma, ale coraz więcej samochodów przed rondem fordońskim, rondem toruńskim, na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej. Aut przybywa na Kujawskiej, na Wałach Jagiellońskich. Coraz więcej samochodów także na Grunwaldzkiej.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: 15 stopni o poranku w Bydgoszczy, 26 dziś maksymalnie około 15, a na niebie słońce i trochę chmur, a wieczorem mniej więcej od 20-21 ma padać deszcz. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i na razie tak zostanie. Jutro 24 stopnie, trochę słońca, trochę chmur i w ciągu dnia trochę ma popadać. W piątek będzie chłodniej, 18 stopni i też popada.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Po szóstej będziemy jak Szosta, Szurkowski, Majka, a nawet Kwiatkowski, gdyż dzisiaj wypada trochę pokręcić.
2: No tak, ale nie ma co nosem kręcić, gdyż ta środa to niemalże piątek, a po szóstej nadchodzący długi weekend opiszemy tytułem filmu lub serialu. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. No to teraz P jak pobudka i Las Ketchup, a serehe, ehe, ehe, ehe, długi weekend. Cztery po szóstej.

0: Really, do you really, really want you hurt me? Culture Club w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, we wtorkowy poranek. Nie, czy środowy, co ja gadam, trzeci dzień czerwca już mamy, tak? O tej wczesnej porze, tak, o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: 32. urodziny obchodzi dzisiaj teleturniej 1 z 10. Obchodzimy dzisiaj również dzień savoir vivre.
0: Na siebie.
1: Oraz, a to pewnie na Jawora, Światowy Dzień Roweru.
0: Na piątek.
2: No masz, dla mnie dzień jak co dzień, tak. Pokręciłem się już troszkę, nie tylko po kuchni. A państwo słuchacze kochani, czy ktoś właśnie wsiada na rower i kręci, i pedałuje w stronę pracy? Jeśli tak, to pochwalcie się, dzwońcie, dajcie znać, czekam osobiście. Na pewno nikt nie zadzwoni, jak zamrzecie 22, 4, 4 i 3, 0. Może jednak ktoś się męczy od samego rana. Zaczynamy apel poranny, dzwońcie, uratujcie. A teraz Edyta Górniak, piosenka sprzed 4000 lat. Jestem kobietą.

0: Jak słuchamy Stranglersów, to muszę przyznać, że moim ulubionym utworem The Stranglers jest Midnight Summer Dream, ale to nie ta piosenka. Ta to Always the Sun, ale też ładnie, ładnie gramy. Tak zaczynamy. Środowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po 6.
1: No już za kilka chwil pojawi się grupa Depeche Mode i piosenka Personal Jesus. No rzeczywiście taki Personal Jesus to o tej porze jest Jezu, znowu trzeba wstać. Każdy, kto tak zakrzyknie, niech zrobi głośniej Radio Złote Przeboje. Tak, trzeba wstać, ale jutro wolne. Przypominamy i polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Reklama.

0: No ależ to pięknie brzmi. Lombard, diamentowa kula, radio, złote przeboje na dzień dobry. Kochani, z okazji Światowego Dnia Roweru kręcimy się po kuchni jak kawa po pustym żołądku dzisiaj. I oczywiście nie wierzymy, że są wśród nas jacyś rowerzyści. Mamy rację, 22, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Dzień dobry, słuchamy, kto tam?
1: Witajcie, kochani. Proponuję więcej wiary w swoich słuchaczy. No. Otóż ja siedziałam na rowerku już po godzinie 4 rano, więc to wcale nie jest tak bardzo późno. Pozdrawiam was serdecznie, Ewa z Bielska-Białej.
2: No jesteśmy zbudowani, a właściwie zakręceni.
3: Jesteśmy. Redaktor od rowerów nie docenił słuchaczy. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na apel poranny. Przy czym na apel można się spóźnić, a na długi weekend nigdy. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Jermaine Jackson i Pia Zadora, tak wam gramy teraz o 6.33.

0: pytanie, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że to jest środa, która de facto jest piątkiem, kiedy gramy Big Mountain i tak się z lewej na prawą, z prawej na lewą, to chcieliśmy tu przypomnieć, że bujać to my, a nie nas, tak? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 19 minut będzie siódma.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy, środowy poranek, a jakby trochę piątkowo się zrobiło od rana. Za chwilę zagramy przebój z filmu Żona Pastora, no trudno. Znaczy, na piosenkę znacie i na pewno lubicie, sami sprawdźcie, o której piosence mowa, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Coraz więcej samochodów na Kamiennej, na Wyszyńskiego. Aut przybywa też na Fordońskiej w okolicach wiaduktów, przed Rondem Fordońskim i Toruńskim. Więcej samochodów już na Wałach Jagiellońskich, chwilami na Moście Bernardyńskim. Aut przybywa też na Grunwaldzkiej i nad Torem przed Rondem Maczka.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało. Konklawę. Kevin sam w domu, a może też teksańska masakra piłą mechaniczną. Dzisiaj zacznie się długi weekend, a my, uwaga, my wszyscy opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
2: Ja bym to może zatytułowała klany, no bo będą spotkania rodzinne,
3: dobra,
2: prawda?
3: Dobra, ja proponuję słoneczny patrol, bo liczymy, że w końcu zaświeci słońce.
1: Na Pamelę no liczysz, tak.
4: A może The Office, jeśli jednak w piątek musisz być w biurze. A państwo słuchacze, kochani, opiszmy plany weekendowe. Nowy tytułem filmu lub serialu 22 4 4 3 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu po użyciu do zmieszanych wrzucić. Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Mickiewicz, Gadowski w duecie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 3 minuty będzie 7. Jeśli planujecie wyjazd na długi weekend, warto posłuchać najbliższych wiadomości.
1: Mamy prognozy pogody na długi weekend. Synoptycy zapowiadają pogodowy miks, ale więcej opowiem w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Reklama. Trzeci dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie siódma. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
9: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. W tle podejrzany awans. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Długi weekend ciepły, ale parasol warto mieć pod ręką. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
10: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej.
9: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stop w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
11: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
9: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
13: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
9: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni pogoda jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony. Łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Mateusz Stanicki, zapraszam. Po gruńczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlamowych zawodów zagra po raz pierwszy. Nadało jej to zwycięstwo w meczu z rundaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk o awans do finału zagra w czwartek z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie, jakie rusza o 11, pokaże Eurosport. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza o 20:45.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Ciasno już na Grunwaldzkiej przed rondem Maczka, dużo samochodów na Kamiennej, coraz więcej na Wyszyńskiego, ciasno na Fordońskiej, w okolicach wiaduktów i przed rondem Fordońskim, więcej aut na Nowotoruńskiej, Przekieleckiej, przed rondem Toruńskim, więcej aut wokół ronda Jagiellonów, ciasno też na Wałach Jagiellońskich.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Bydgoszczy.
2: 26 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w Bydgoszczy dziś, maksymalnie około 15, a na niebie słońce i trochę chmur, a wieczorem i w nocy będzie padać deszcz. Ciśnienie jest średnie, tak zostanie, a wiatr umiarkowany. Jutro 24 stopnie, w ciągu dnia ma popadać, ale będzie też szansa na słońce. W piątek deszcz i ma być chłodniej, 18 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Dzień dobry, dzisiaj mecz. Nie o honor, nie o wszystko, tylko o naszą ulubioną Pietruszkę, ale i tak po siódmej będą u nas wojny futbolowe, czyli wytypujemy wynik starcia Polska-Nigeria.
4: No, obawiam się, że to nie będzie trudne. Po siódmej będzie też ona, Krystyna Iwona w serialu Życie ssaków polskich, a dzisiaj odcinek będzie długi, jak ten nadciągający weekend. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie siódmej. Let's get loud, czyli bądźcie głośno. We'll be right back.

0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich.
2: No tak.
1: A dzisiejszy mecz najważniejszy, bo gramy o pietruszkę.
2: Przed meczem Polska-Nigeria, wojny futbolowe, zaczynamy od kategorii największy piłkarz w historii.
3: Największym piłkarzem polskim był Emanuel Olisadebe.
1: Największym piłkarzem nigeryjskim był Emanuel Olisadebe. A zatem zaczynamy od remisu 1-1. Kolejna kategoria, przemysł filmowy.
3: Nigeria ma drugi największy przemysł filmowy, produkuje 5000 filmów rocznie, a ich Hollywood nazywa się Nollywood.
2: Polska ma Hollywood, Patryka Wegema i Kacławę. Gold dla Nigerii, przegrywamy 1-2. Kolejne kategorie, przydomek reprezentacji i języki już za godzinę, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Wakacje coraz bliżej, więc już gramy. Przeboje lata i wakacji. Ten akurat był z roku 1999. Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: 20 minut po 7 dokładnie, a za kilka chwil premierowy odcinek naszego porannego serialu przyrodniczego. Krystyna Iwona zaprosi was na życie ssaków polskich, w którym nie zabraknie długiego weekendu.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
3: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
2: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Aktion. Nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres. Praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli cię od nowego samochodu.
20: Zapraszamy do KGM to Lidl Bydgoszcz, ulica Jana Pawła II, 155.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Jamiroquai w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, ciągle w formie, chociaż kapelusz się trochę skulkował, nie oszukujmy się. A przed nami to, co tygrysy lubią najbardziej. Ssaki naczelne zresztą też nadciąga długi weekend.
1: I na ten temat całkiem długo będzie się rozwodziła ona, niezawodna Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki nadwiślańskie, nauczone wieloletnim doświadczeniem, pamiętają już, że trawienie potraw z grilla to procesja długotrwała. Dwunożne naczelne cenią sobie długość.
4: Wow!
3: O ileż przyjemniej, jak leniwiec, spędzać czas w pozycji, w której mierzy się długość, a nie wysokość. Jak niedźwiedzie cenią sobie długi sen. Nadwiślańskie są też jak polskie bociany. Kochają długi lot na długi urlop w ciepłych krajach. A najlepszy weekend to ten długi jak tasiemiec. Niezwykle ważne jest, żeby po słowie długi pojawił się jednak rzeczownik, bo same długi nie są przyjemne.
5: Nie podoba mi się.
2: Życie ssaków polskich.

0: wiem, czy wiecie, ale kilka lat temu Goran Bregowicz spadł z drzewa z wysokości 4 metrów z wiśni w swoim ogrodzie w Belgradzie. To by tłumaczyło niektóre jego poglądy. Ale muzykę bardzo lubimy i cenimy. Goran Bregowicz w duecie z Krzysztofem Krawczykiem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 21:08.
1: Za chwilę wiadomości z dróg prowadzących w kierunku pracy, a później piosenka, która towarzyszyć nam będzie przez cały dzień. Jakie trudne słowo, przez cały dzień. Piosenka, która nazywa się Gotta Go Home, czyli muszę pójść do domu. Gdyż długi weekend nadciąga. Bonnie M. zagramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Reklama. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na

0: Okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Korek na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, ciasno na Kamiennej, dużo samochodów na Fordońskiej. Przed wjazdem na wiadukt warszawskie czekają kierowcy, którzy jadą w stronę Fordonu. Więcej aut na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej, sporo samochodów na Wałach Jagiellońskich, chwilami na Moście Bernardyńskim, więcej samochodów także na Grunwaldzkiej.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Znany temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, konklawę, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend, a my razem z wami opisujemy plany weekendowe tytułem filmu albo serialu. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Moje plany na weekend to tak jak z filmu Słoneczny Patrol, będę patrolowała okolice na rowerze, będę jeździła i będę śledziła, gdzie jest słoneczko, bo tam gdzie słońce, tam jestem ja.
3: No ja mam troszkę planów na ogródku, przy domu. Także tytuł filmu na weekend Apokalipto.
4: Moim pomysłem na tytuł są alternatywy 4, ponieważ są 4 dni i każdego będzie robione coś zupełnie innego i z innymi osobami.
1: Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu, serialu, może jakiegoś programu telewizyjnego. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl mailowo. Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy wam złotą kawę z prowadzącymi na pudełku 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: rozgrzewa nas od samego rana. W środowy poranek Samantha Fox i jej przeboje w radiu Złote Przeboje za 4 minuty 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Koniec z łatwym kasowaniem punktów karnych. Od dzisiaj jest zmiana przepisów. Co dokładnie się zmienia? Wyjaśnię wszystko w najbliższych wiadomościach 8.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama. Trzeci dzień czerwca mamy w kalendarzu. To jest środa, jest ósma. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
5: Koniec z kasowaniem punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia. Od dziś zmiana przepisów. Protesty na wylotówkach z Krakowa. Kierowców czekają utrudnienia. Historyczna szansa naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Stawką półfinał w Paryżu. Od dziś zmieniają się zasady dotyczące punktów karnych. Kierowcy nadal mogą zmniejszyć ich liczbę po specjalnym szkoleniu, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. Eksperci podkreślają, że nowe przepisy mają skuteczniej odstraszać od niebezpiecznych zachowań na drogach. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
6: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopian w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina. Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Maja Chwalińska już stała się sensacją turnieju French Open, ale dziś może zrobić kolejny krok w stronę marzeń i awansować do najlepszej czwórki jednego z 4 najważniejszych turniejów roku. By tak się stało, musi pokonać Annę Kalińską.
7: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie.
5: Mówi Maja Chwalińska. Obie wyjdą na kort o godzinie 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
8: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
5: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Długa kolejka samochodów na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, zakorkowana, kamienna, ciasno na Fordońskiej w okolicach wiaduktów, przed Rondem Fordońskim, Rondem Toruńskim, na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej, ciasno na Wałach Jagiellońskich, długa kolejka samochodów, spora aut także na Fosza czy na Grunwaldzkiej.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: Trochę słońca, trochę chmur i 26 stopni. I tak będzie dziś w Bydgoszczy. Wieczorem i w nocy ma padać deszcz. Trochę popada też w ciągu dnia jutro, ale będzie ciepło. 24 stopnie w piątek i deszcz i ma być chłodniej. 18 stopni, ale w sobotę i w niedzielę znowu będzie cieplej. Nawet do 25 stopni. Tyle, że też będą nam potrzebne parasole. I w przyszłym tygodniu też lepiej się z nimi nie rozstawać.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. I po ósmej finał wojny futbolowej Polska-Nigeria. Dowiemy się, kto wygra.
2: Po ósmej też dowiemy się, kto wygra złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w środę na progu długiego weekendu. Wake me up before you go go. Gramy WEM. 4 po 8.

0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. No a dzisiaj mecz najważniejszy dla naszych, no bo gramy o pietruszkę z Nigerią.
2: Do tej pory w kategoriach największy piłkarz w historii i przemysł filmowy przegrywamy z Nigerią 1-2. Kolejna kategoria, przydomek reprezentacji.
3: Polska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek orły.
1: Nigeryjska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek super orły. Co jest grane? Znowu Bęcki. Przegrywamy 1-3. Ostatnia kategoria, języki.
3: W Polsce używa się jednego głównego języka państwowego i jednego oficjalnie uznanego regionalnego, czyli kaszubskiego.
4: Deutschland.
2: W Nigerii używa się 500 języków. Przegrywamy sromotnie 1-4. Jak to dobrze, że to nie finał mundialu, tylko mecz o pietruszko.
1: Dowiemy się wieczorem po 90 minutach plus tym, co doliczy sędzia.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: To był Michael Jackson. To był jego Thriller, czyli Dreszczowiec. I wyjątkowo nie była to muzyczna zapowieść pogody w nadciągający długi weekend. Nie, nie, nie, proszę państwa, niech to będzie wróżba wszystkiego wspaniałego. Tego wam życzę, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, 20 minut po 8.
1: I przypominamy, że dzisiaj rano opisujemy plany weekendowe, długo weekendowe tytułem filmu lub serialu. Macie jeszcze 10 minut, żeby zadzwonić pod 2244 i 3 zara. Po tym czasie za najlepszy pomysł wręczymy naszą poranną kabusię.

rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend i my razem z wami opisywaliśmy przez cały poranek plany weekendowe tytułem filmu, serialu lub też innego programu i czas na podsumowanie.
2: Ja proponuję 07 zgłosić się, będziemy oglądać z sąsiadem.
3: Mój weekend będzie sponsorował serial Kochane Kłopoty.
4: Ja bym nadchodzący długi weekend określił jako przeminęło z wiatrem.
5: Ja bym tak powiedziała pełna chata, bo wszyscy z domu będą bazować.
6: Jak dla mnie to jest taka oktawa Bożego Ciała, czyli pasuje mi tutaj tytuł filmu Bollywood Czasem Słońce, Czasem Deszcz.
7: Tytuł filmu na weekend to będzie Poszukiwany, Poszukiwana, z tego względu, że z żoną będziemy imprezować, bo nie będziemy mieć dzieci na cały weekend. Pozdrawiam.
1: No właśnie, złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż też jak nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
8: O tak.
1: Tak. No i dziękujemy za wszystkie telefony, a jutro?
8: Jutro będziemy sypać kwieciem i odpoczywać, a w piątek sprawdzimy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my będziecie na posterunku.

0: Jak to miło zagrać na progu, dosłownie na progu długiego weekendu. Together, forever, razem, na zawsze ruszamy w kierunku tego długiego weekendu. To był Rick Astley. W sobotę to już raczej będziemy mieli ochotę osobno, ale tym się będziemy zajmować potem. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry za 21:09.
1: Dzień dobry, nasze rendezvous. Kombi wam zagramy, Donna Lewis wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze przed długim weekendem. I jeśli nie zdążyliście do pracy na 8, to czy przynajmniej zdążycie na 9?
2: Autopromocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym

0: jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Nadal dużo samochodów na Grunwaldzkiej. Długa kolejka samochodów na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta Ciasno, na Kamiennej, na Fordońskiej. W okolicach wiaduktów więcej aut przed rondem Fordońskim, rondem Toruńskim. Dużo samochodów na Nowotoruńskiej, w okolicach Kieleckiej. Ciasno też wokół ronda Jagiellonów i na Wałach Jagiellońskich.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Nasze rendezvous kombi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9. Z przyjemnością donosimy, że ciągle w Polsce są ludzie jednak z poczuciem humoru i dystansem. Otóż legendarna linia autobusowa 666 powróci na Hel. Donoszą o tym nawet światowe serwisy informacyjne.
1: The highway to Hell 666 bus has been resurrected.
0: Od razu wyjaśniamy, że Hell przez 2L to po angielsku oznacza piekło.
2: Linia 666 przez wiele lat woziła pasażerów do Helu, no ale 3 lata temu pod naciskiem środowisk katolickich jej numer został zmieniony na 669.
0: To jest jeszcze lepiej.
2: A w tym roku jeden z prywatnych przewoźników uruchomi latem linię 666, która będzie woziła pasażerów z Krakowa do Helu.
3: Tak, i tu się nie ma co oburzać, kochani. To tylko przypomnienie, że jak się człowiek za bardzo opali albo poobciera na piasku, to będzie piekło.
4: To jest Radio Złote Przeboje.
0: Pozdrawiamy miłośników Metaliku i innej szatanistycznej szarpaniny gitarowej. I teraz bez pośpiechu zapowiadamy Dire Straits, bo wiadomo, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Sultani Swingu.

0: Cudowne dźwięki gitary sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry to Dire Straits za 4.9. A teraz uwaga, 3, 2, 1. Jedziemy na długi weekend. Gazu!
1: Ale nie za szybko. Okay. Kontrolę prędkości, trzeźwości, pasów bezpieczeństwa. No, policja rusza dzisiaj na drogi w całym kraju. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Reklama. Środa, dzisiaj 3 czerwca, jest punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Patrole na każdej trasie. Policja zaczyna akcję Długi Weekend. Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach, tylko w kasku. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Jest plan gotowości. Od dziś na drogach w całym kraju więcej policyjnych patroli. To efekt wyjazdów na długi weekend i spodziewanego wzrostu ruchu. Policja zapowiada kontrolę prędkości, trzeźwości i kierowców oraz sposobu przewożenia dzieci i korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, cierpliwość i planowanie podróży z wyprzedzeniem. A od dziś na drogach obowiązują nowe przepisy. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi już jeździć w kasku. Za brak kasku u dziecka rodzicom grozi mandat do 100 zł. Choć jak mówi Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą przede wszystkim edukować.
12: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
11: Dorośli mogą dawać dobry przykład i też zakładać kaski. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. To Michał Drewnicki, krakowski radny tej partii. Członkowie PiSu apelują teraz do polityków Konfederacji, by w krakowskim głosowaniu oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Konfederaci mają jednak swojego kandydata Bartosza Bochyńczaka. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Handel, hotelarstwo i gastronomia to branże, w których w sezonie zawsze potrzebne są ręce do pracy. Gdzie jeszcze potrzeba pracowników latem? O tym dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
1: Mateusz Stanicki, witam. Maja Falińska zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie dziś Anna Kalińska. Dla ostatniej polskiej zawodniczki na tej imprezie ta faza zmagań to życiowy rekord. Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie. A wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mirra Andrijewa i Marta Kostiuk. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Cwierew oraz Czech Jakub Mężik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie w Warszawie. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2, ale selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry wybiegną na murawę. Mimo to, podobnie jak 3 dni temu, nie zabraknie zmian. Początek meczu o 20:45.
0: Pogoda.
11: Dziś najwięcej słońca w okolicach Gdańska i Białegostoku, w pozostałych regionach więcej chmur, a od Dolnego Śląska w głąb kraju będą przemieszczać się deszczowe chmury. Możliwe też burze z gradem. Na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu do 26 w Rzeszowie. Długi weekend ciepły, ale burzowy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
10: 3 czerwca w kalendarzu, a my ciągle świętujemy Dzień Dziecka, proszę Państwa, i ciągle szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne. Pomyślcie i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
13: Bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje bardzo przyjemne 500 zł polskich na finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas Dzień Dziecka trwa cały tydzień. A teraz słuchamy Frediego na Dzień Dobry w radiu Złote Przeboje. 4 po 9:00.

0: Złote dziecko.
1: W Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jednak to jest fajne. Może na przykład kożucha na mleku albo chodzenia spać po dobranocce. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy, uwaga, kasą. Do wygrania jest aż 500 zł.
2: No to wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. No może nie lubiliście ubierać kalesonów, a dzisiaj ubieracie nawet latem. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jest fajne. Zgłoście się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No i to prędziutko, gdyż finał zabawy dzisiaj o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

0: Złote dziecko.
1: Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje co rano w tym tygodniu, właśnie z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak jest, opowiadacie nam na złoteprzeboje.pl, a my najlepsze historie nagradzamy 500 złotymi, kochany. No i dzisiaj urzekła nas historia Ani z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, Aniu, cześć.
3: Cześć.
1: Ale zanim właśnie będziemy ci tutaj obsypywać gotówką i prezentami, no to opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj jednak uważasz, że to fajne.
3: Oj, nie lubiłam najbardziej, jak najlepsza zabawa, a tu mama woła na ciepły obiad, który jest gotowy, podany na stole.
2: No. To wyobraź sobie.
3: Trzeba było przerwać zabawę i wrócić do talerza.
2: A dzisiaj ktoś podaje, ciepły obiad?
3: No właśnie, niestety, nikt nie chce podać. Tylko trzeba wymyślić, co ugotować i jeszcze podmywać na koniec.
1: Na tym właśnie podobno polega dorosłość, że trzeba wymyślić, co zrobić dzisiaj na obiad i tak już do końca życia. Codziennie.
2: A co byś powiedziała... Co byś powiedziała, Aniu, na kilka dni stołowania się w jakiejś restauracji albo twoim ulubionym barze? Za 500
3: złotych? Byłoby nieźle.
2: Słuchaj, no to za tę opowieść masz 500 złotych polskich na przepuszczenie w jakiejś miłej, fajnej restauracji po prostu do wydania na Dzień Dziecka. Gratulacje!
3: Dzięki wielkie!
1: To była Ania z Dąbrowy Górniczej. 500 już ma na koncie w Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka, jak słyszycie, świętujemy przez cały tydzień. Jutro przerwa, ale w piątek znowu będziecie mieć szansę na wygranie 500 zł. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
6: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Torital. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 155.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: The Shoot Shoot Song w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry to była Cher. Cher to jest fragment słowa ma Cher. Ujemy na długi weekend, dziękujemy, znikamy. Pa, pa.
1: Marsz, marsz na długi weekend. Nie, nie ma żartu. Dobra, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Przepraszamy za te głupoty w głowie, a Gosia Kościelniak
0: tak jest,
1: przy mikrofonie, też dobrze nastrojona.
3: Tak, najważniejsze, że nie ma żartu. Dobrze, że to podkreśliłeś. Nigdy w Radiu Złote Przeboje nie ma żartów i nie będzie ich przez najbliższe godziny. Absolutnie. Oczywiście nie wiesz nigdy, kobiecie. Zapraszam.

0: Cash i Kool Andy Gang, rok 1984, a brzmi dosłownie jakby było wyprodukowane przed chwileczką. Za 5 minut będzie godzina 10, najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Radio Złote Przeboje, zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
19: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości z Bydgoszczy.
20: Beata Korzeniowska, zapraszam. W szpitalu imienia Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęło działalność Centrum Urazowe dla Dzieci. Nowa jednostka powstała z myślą o najmłodszych pacjentach wymagających natychmiastowej pomocy po ciężkich urazach i wypadkach. Celem centrum jest skrócenie czasu do wdrożenia specjalistycznego leczenia. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej trzeba jeździć w kasku. Nowe przepisy nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia. Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Choć jak mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Bydgoszczy, funkcjonariusze chcą przede wszystkim edukować.
21: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych.
20: A skoro o rowerach, w Bydgoszczy będą nowe stojaki rowerowe. Drogowcy ogłosili przetarg na dostawę 360 stojaków. Te pojawią się w 134 lokalizacjach. W Bydgoszczy istnieje fałszywa parafia. Diecezja bydgoska ostrzega, a szczegóły w wiadomościach o 11.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
22: Dorota Wardecka. Latem praca szuka człowieka. Ogłoszenia dotyczące pracy w sezonie letnim to już nie tylko same wakacje, bo czas wypoczynku, patrząc na branżę i na poszukiwanie pracowników, wydłużył się, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
23: Ten koniec sezonu przesuwa nam się, zazwyczaj był to koniec września, teraz przesuwa się już do połowy, a nawet do końca października. W branżach z największym zapotrzebowaniem sezonowym, czyli gastronomia, hotelarstwo.
22: Oprócz tego, że przesuwa się koniec sezonu, to poszukiwanie pracowników zaczyna się wcześniej, bo nawet jeszcze w kwietniu. A jakie jeszcze stanowiska czekają na pracowników w tym sezonie?
23: Prace chociażby sprzedażowe, bo w miejscowościach turystycznych zawsze otwiera się mnóstwo sklepików, nie wiem, z pamiątkami, jakichś straganów, zwłaszcza dla dzieci. No jest tego ogólnie mnóstwo, a wykonywanie takiej z pozoru, zaznaczę z pozoru łatwej pracy, daje nam nierzadko pierwszy sprzedażowy wpis w CV.
22: A do pracy w gastronomii wrócimy za godzinę.
2: Sprawdzone środki. Poradnik Radia Złote Przeboje.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Bydgoszczy.
20: 26 stopni, tyle w Bydgoszczy na termometrach dziś maksymalnie około 15. Do tego i słońce, i trochę chmur, a wieczorem i w nocy trochę deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i na razie tak zostanie. Jutro 24 stopnie, no i trochę słońca, i trochę chmur, i w ciągu dnia ma trochę popadać. W piątek też będzie deszczowo i ma być chłodniej, tylko 18 stopni.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
19: Zaczynamy nasze przedpołudnie środowe, niby zwykłe, a jednak niezwykłe, bo jutro niezwykły czwartek. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Będziemy się teraz cieszyć tym przedpołudniem razem z Samba de Janeiro. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Specjalnie.

Ach, ten niegrzeczny Rod Stewart i jego czar. Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 10. Kto dziś w pracy? No pewnie wszyscy. Zróbmy sobie takie lekkie przedpołudnie, wspólnotowe takie, czyli kto chce, dzwoni do Radia Złote Przeboje i mówi tak, imię, co robi teraz w pracy i w którym mieście jest. Żebyśmy poczuli, że łączy nas dobra muzyka, czyli największe przeboje lat 80. i 90., bo właśnie ich słuchamy wspólnie. Że pracujemy w tak różnych zawodach i w tak różnych miejscach, przy tym, że słuchamy tej samej muzyki. Ja zaczynam. Gosia, prowadzę teraz program w radiu, dokładniej miksuję muzykę i mówię do mikrofonu. Jestem w Warszawie i mocno wszystkich pozdrawiam. Telefon do Radia Złote Przeboje 224430. Za najciekawsze zajęcie, miejsce, telefon oddam po 12 butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. Ale wiadomo, że liczą się najbardziej wasze głosy na naszej antenie. Przede wszystkim 224430 i 3 zera. Imię, co teraz robicie w pracy i w którym mieście jesteście.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

No nie ukrywam, że tańczę przy tej piosence zawsze w studiu Could You Be Loved i Bob Marley. Był synem 18-letniej wówczas Sedley Marley Brooker, jest starszego od niej o ponad 30 lat, jamajskiego nadzorcy plantacji Norwala Marleya, byłego kapitana brytyjskiej marynarki wojennej. Nie mam żadnych uprzedzeń co do mojego pochodzenia, mówił potem Bob Marley. Mój ojciec był biały, matka czarna, nazywają mnie mieszańcem czy jakoś tak, a ja nie staję po niczyjej stronie. Piłka nożna to obok muzyki największa pasja w życiu Boba Marleya, to wszyscy pamiętamy. Czasami można się nawet było zastanawiać, która z tych pasji była większa. Najsłynniejszy syn Jamajki kopał w piłkę niemal przy każdej okazji, nawet w trakcie wyczerpujących przecież tras koncertowych czy podczas sesji nagraniowych w studiu. Sam o sobie mówił jako o generale środka pola. Radio Złote Przeboje, Bob Marley za nami, a przed nami Mr. President i Coco Jumbo. 27 minut po godzinie 10. 2244 i 3 0. Dzisiaj sobie w naszym cyklu Robota nie zając. Po prostu łączymy się. Mówimy, jak mamy na imię, gdzie jesteśmy i co robimy w pracy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2+1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, dalej masz!
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi...

0: twędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-lukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram Anti-lukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Jest środa, 3 dzień czerwca. Jesteśmy w większości w pracy. Robimy przeróżne rzeczy i wszystkie są potrzebne. Sami posłuchajcie siebie, to jest wspaniałe.
2: Z tej strony Roman z Poznania. Jestem w pracy, a rozwożę uśmiech. Co to znaczy uśmiech? Rozwożę szczęki, implanty i różna galanteria do gęby. Pozdrawiam.
3: Sylwia, jestem głównym księgowym do Nie ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich.
4: Prowadzę w Warszawie tramwaj o dość muzycznej nazwie jazz. Dzięki uprzejmości tramwaji warszawskich od niedawna możemy słuchać radia i uprzyjemnia mi to dzisiejszą i w ogóle ogólnie pracę.
5: Cześć, jestem Filip i jadę podać kroplówkę krowie w środzie wielkopolskiej, żeby się dobrze czuła. Na razie.
1: Dziękuję za wasz uśmiech, dziękuję za pozdrowienia, dobrej pracy każdemu z was od Radia Złote Przeboje. Słuchamy dalej największych przebojów lat 80. i 90. razem i telefon dzwoni 22 44 30. Podajcie imię, co robicie teraz w pracy i w którym mieście jesteście.

Sixpence Non The Richery Kiss Me, czyli radośnie, słodko, tuż przed godziną 11. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
3: Wiadomości z Bydgoszczy.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ta parafia nie istnieje, ostrzega diecezja bydgoska. Chodzi o rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętych Szymona i Tadeusza w Bydgoszczy przy Zachodniej 19, która stworzyła stronę internetową, na której publikuje fałszywe, jak się okazuje, informacje o proboszczu, parafianach i samym kościele. Dziennikarze, m.in. Ekspresu Bydgoskiego, byli na Zachodniej 19, sprawdzili. Nie ma tam żadnego kościoła. Dzisiaj zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jeden z ważniejszych nakłada obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej na dzieci i młodzież do 16 roku życia.
5: Znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
6: Mój kolega z ławki.
7: On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
4: Jest to ostateczna decyzja w sprawie licencji dla Zawiszy Bydgoszcz. Odwołanie klubu w sprawie licencji okazało się skuteczne i nasza drużyna na pewno zagra w Betclic drugiej lidze w kolejnym sezonie. Miał ponad 2 promile i jechał ciężarówką po autostradzie. W wiadomościach o 12 policyjna akcja w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego.
3: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Sezon wakacyjny, urlopowy, wypoczynkowy i cała gama zapotrzebowań na pracowników w handlu, gastronomii i hotelarstwie zaczyna się już na wiosnę i trwa nawet do końca października. Kto jest potrzebny?
9: Kucharz, kucharka, czy pomoc kucharska, czy ogólnie osoby, które dbają o czystość w hotelach, bo tych ogłoszeń my na serwisie de facto jako praca sezonowa widzimy najwięcej.
8: Mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl. Minimalna stawka godzinowa to ponad 31 zł brutto na umowę zlecenia. Stawki mogą być różne.
9: To jest uzależnione, czy to będzie food truck, czy to będzie restauracja bardziej ekskluzywna. Zdecydowaną częścią wynagrodzenia całościowego u tych osób są napiwki. Sam znam przykłady, że w popularnych nadmorskich miejscowościach z takich napiwków kelner czy kelnerka jest w stanie w cudzysłowie dorobić dodatkowo około 3-4 tysięcy netto.
8: O potrzebnych ratownikach medycznych i wodnych powiem za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda w Bydgoszczy.
4: Dzisiaj w ciągu dnia słońce i chmury na zmianę, do tego przyjemne 26 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 15. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i na razie tak zostanie. W nocy będzie padać deszcz, jutro w ciągu dnia może popadać, jutro 24 stopnie. Deszcz także w piątek, w sobotę i w niedzielę, piątek będzie chłodny, 18 stopni, ale w weekend do 25.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Dzień dobry, cały czas jesteśmy tutaj. Radio Złote Przeboje specjalnie dla Was, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, i łączy nas muzyka. Największe przeboje lat 80. i 90., bo one są najlepsze. 2 minuty po 11, tak? Gosia Kościelniak, tak? I oto Wam teraz.

przed nami Stephen Horwell. Zdobył światową popularność jako wokalista i współzałożyciel zespołu Smash Mouth, a jego najważniejszym osiągnięciem był, jeśli kojarzycie, to super hit All Star, który stał się symbolem popkultury lat 90. No i zdobył oczywiście ogromną popularność dzięki filmowi Shrek, a to amerykański zespół założony w 1994 roku i zdobył światową sławę dzięki beztroskiemu, takiemu słonecznemu brzmieniu łączącemu pop, ska i rocka lat 60. Gotowi na uśmiech? Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Robota nie zając.
1: Nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, trzeci dzień czerwca. Kto dziś w pracy? Prawie wszyscy. Zrobiliśmy sobie lekkie przedpołudnie, takie wspólnotowe, czyli kto chce, dzwoni, mówi swoje imię, co teraz robi w pracy i w którym jest mieście. Różnorodność to nasze drugie imię, ale łączy nas jedno. Słuchamy tej samej muzyki, największych przebojów lat 80. i 90. przy pracy.
2: Ja akurat oporządzam moje zwierzaki, bo mam krówki i cielaki i to muszę składać pić i jeść. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim.
3: Cześć, z tej strony Szymon z Bielska Białej, jestem kierowcą. Wszystkiego dobrego.
4: Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Jestem spawaczem w zakładzie wykonującym galanterię cmentarną. Na naszej ławeczce można przysiąść w chwili zadumy, zastanowić się nad prędkością życia, która na co dzień jest u nas wszystkich. Pozdrawiam.
1: A za to przypomnienie naprawdę dziękujemy. To każdego dnia właściwie powinno nam towarzyszyć, żebyśmy się przestali tak bardzo śpieszyć, a celebrowali chwilę. No to teraz pocelebrujmy razem chwilę, gdy będziemy słuchać Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka, Dumka na dwa serca, idealne do zadumy, na przykład na ławeczce. 2244430. Co robicie teraz w pracy, w którym mieście jesteście, jak macie na imię? Za najciekawszy telefon dzisiaj tuż po 12:00 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Cieszę się z niej bardzo ładnie się uśmiechając do Was na naszym Instagramie Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest
2: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym

0: ważne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje piosenka, przy której wielu z nas szalało na imprezach, party. Po dziś dzień jest uważana za jeden z największych przebojów oddziału zamkniętego. Słowa napisał wokalista Krzysztof Jaryczewski, muzyka wyszła spod pióra Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego. Co ciekawe, ta kompozycja początkowo miała nosić inny tytuł, Prywatka, ale był już zajęty, więc muzycy musieli zmienić tytuł i zdecydowali się na anglojęzyczny odpowiednik tego słowa, czyli party. Ono ich zdaniem najlepiej pasowało do przesłania wielkiego przeboju. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego, to był rok 1983, chociaż skomponowano go dużo wcześniej, w 1979 roku. Jaryczewski i Łuczaj napisali go w zaledwie 15 minut, no i po latach przyznali, że inspirowali się wówczas kultowym The Rolling Stones i ich utworem Beast of Burden. Radio Złote Przeboje.

0: I wanna be the only one. To przebój z roku 1997, bo to radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. przede wszystkim. Za 4 minuty będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy. Posłuchajcie, o czym dzisiaj.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Bydgoszczy.
13: Beata Korzeniowska, zapraszam. Na początek kompletnie pijany kierowca dostawczaka, który zygzakiem jechał po autostradzie A1. Policję zawiadomił inny kierowca. Ciężarówkę zatrzymano w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. 28-letni kierowca miał w organizmie ponad 2 promile. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. A za to grozi mandat w wysokości 100 zł. Nie o karę tu jednak chodzi, a o bezpieczeństwo. Od dziś wchodzą w życie przepisy nakładające na dzieci do 16 roku życia obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze.
14: Mam taką zasadę w rodzinie, że po prostu ten kask muszę mieć wszędzie.
13: Za brak kasku u dziecka mandat dostaną rodzice. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na nowego dyrektora. Został nim Tomasz Okoński, to niedawna rzecznik prasowy miejskich wodociągów. Wcześniej Okoński był rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy i rzecznikiem bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze wcześniej był naszym radiowym redakcyjnym kolegą.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wardecka. Gdzie w sezonie letnim brakuje rąk do pracy? Gastronomia, hotelarstwo i handel to oczywiste kierunki, ale nie tylko tu potrzebna jest zwiększona liczba kadry, zauważa Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
16: Co roku powtarza się de facto ta sama sytuacja z niedoborem tak zwanych sezonowych zawodów krytycznych. Mówię tutaj o ratownikach medycznych na imprezach masowych czy ratownikach wodnych.
15: I jak dodaje Bartłomiej Urbański?
16: Ratowników medycznych jest za mało, ratowników wodnych jest za mało, ogólnie personelu medycznego. Oni są potrzebni na różnego rodzaju koloniach, obozach, kąpieliskach miejskich, na basenach miejskich, w obiektach turystycznych.
15: O zarobkach powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Bydgoszczy.
13: Popołudnie w Bydgoszczy będzie ciepłe, 26 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 15. Na niebie i chmury, i odrobina słońca. Wieczorem i w nocy ma padać deszcz. Jutro też trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. I jutro 24 stopnie. W piątek będzie chłodniej, 18 stopni i przyda się parasol. Deszcz także w weekend, ale w sobotę i w niedzielę już będzie znowu cieplej.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Witamy już po południe środowe, 2:02. Gosia Kościelniak, zapraszam, AMD. Tak zaczniemy tę godzinę, czyli wielki przebój z roku 1980. A za kilka minut podsumujemy sobie i dokończymy dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego nawet jeśli jesteśmy w pracy, od czasu do czasu króciutko możemy sobie porozmawiać. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, właściwie dzwoniliście króciutko, żeby powiedzieć, co robicie dzisiaj w pracy, słuchając radia Złote Przeboje. No i gdzie jesteście?
2: Halo, pozdrawiam. Mówi Danusia Dwuchwały. Chciałam powiedzieć, że ja jestem już na emeryturze. Teoretycznie powinnam mieć dużo czasu, ale tego czasu w ogóle nie mam. I jedyny czas, jaki mam, to na słuchanie radia Złote Przeboje. Bye!
3: Cześć, z tej strony Joanna. Jestem w idealnym miejscu nad samym brzegiem Zatoki. Widok, który zostaje każdemu w pamięci, kto tu przyjeżdża. Muzyczka pięknie gra dla moich uszu. Mam teraz chwilę dla siebie. Regeneruję siły na popołudnie, by wypiekać goferki z bitą śmietaną, z owocami, lody włoskie, świderki. I jestem na helu. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, Dawid. Ja jestem z Wrocławia, jestem kierowcą i chciałbym taką refleksję powiedzieć, byśmy się zaczęli szanować. Dzisiaj jest wyścig szczurów, gonitwa. Szanujmy się, kochani. Pozdrawiam.
1: No i ja to szanuję, taki apel, i absolutnie popieram. Niechże ten dzień upływa nam najpiękniej i miło przy największych przebojach lat 80. i 90. Jeszcze tylko obietnicę spełniam. Oddaję butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje Filipowi, który jechał podać kroplówkę krowie, żeby się lepiej poczuła. Był na antenie przed 12 chyba, przed 11 może. Pozdrawiam mocno wszystkich i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Reklama.

Nick Kershaw, zanim był słynnym Nickiem Kershawem, zdecydował się na karierę solową, grał, śpiewał w wielu grupach undergroundowych. W roku 1974 na przykład związał się z zespołem Half Pint Hog, który skupiał się przede wszystkim na wykonywaniu coverów Deep Purple. Potem grał w jazz-funkowej formacji Fusion, z którą pod koniec lat 70. wydał album Till I Hear From You. A w 1983 podpisał kontrakt i wydał swój pierwszy solowy singiel i to właśnie był ten I Won't Let The Sun Go Down On Me. Dotarł do 47. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Tylko. A teraz w Radiu Złote Przeboje Art Company.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Reklama.

House Criminal. Od tekstu tego przeboju odrywa uwagę z powodzeniem ruch sceniczny, czyli oprawa choreograficzna w teledysku. Przede wszystkim ten pionierski, słynny, niezapomniany skłon antygrawitacyjny, w którym Jackson wraz z grupą tancerzy wykonują ten głęboki pochył, nie odrywając stóp pod ziemi. Na teledysku użyto do tego takich specjalnych linek, ale z powodów technicznych nie można było tego powtórzyć na scenie. I aby wykonać w pełni układ taneczny na koncertach, wynaleziono i opatentowano w 1992 roku specjalne buty, które pozwalały na wykonanie tego skłonu. Skoro już jesteśmy przy teledysku, to ta piosenka posiada aż 4 różniące się od siebie wersje, od normalnej długości wersji albumowej do dwukrotnie dłuższej, nakręconej na potrzeby filmu Moonwalker. A teraz w Radiu Złote Przeboje, za 10 minut 13, Urszula.

i Lionel Richie. Za 4 minuty będzie już 13. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i z Polski, i ze świata. Za chwilkę w Radiu Złote Przeboje serdecznie zapraszamy.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
7: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wypadek na Mazowszu, zablokowana trasa w stronę Warszawy. Utrudniony wyjazd z Krakowa. Po południu będzie protest na wylotówkach. Uwaga na burzę z wichurami. Jest alert dla 9 województw. Dorota Wartecka. Uwaga, kierowcy na Mazowszu, zablokowana trasa S8 w stronę Warszawy, w pobliżu Żabiej Woli, to powiat grodziski. Ciężarówka zderzyła się tu z busem dostawczym, jedna osoba zginęła, ruch został wstrzymany, policja kieruje na objazdy, a dziś na drogach większy ruch i więcej policji w związku z zaczynającym się długim weekendem. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa, bo mogą utknąć w korkach. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
10: Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
9: Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc przez ratowników z Alpejskiego Pogotowia Górskiego oraz Włoskiej Gwardii Narodowej. Jak podają włoskie media, jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Doszło do tego na granicy włosko-francuskiej w rejonie szczytu Dente del Gigante. Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu, gdzie startuje forum ekonomiczny z udziałem Władimira Putina, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Dodał, że drony trafiły również w cele o charakterze wyłącznie wojskowym w bazie rosyjskiej floty bałtyckiej w Kronsztadzie. Putin ma się pojawić na forum w Petersburgu jutro. Ukraińscy komentatorzy zastanawiają się, czy do tego dojdzie w związku z atakiem dronów.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Dotyczą opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także małopolskiego, podkarpackiego i części świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę, do tego deszcz i grad. Trasy mazurskiej pętli rowerowej zostaną przebudowane. Chodzi o to, by były bezpieczniejsze. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Ratownicy medyczni do zabezpieczania imprez, których zdecydowanie więcej jest w wakacje, to jedna grupa, a ratownicy wodni to kolejna, pilnie poszukiwana. I oprócz pensji, która może się zaczynać średnio od 8 tysięcy złotych brutto, ale może być też znacznie wyższa, w zależności od basenu, jest coś jeszcze.
12: Coraz więcej polskich hoteli, czy ogólnie miejsc, które potrzebują tego typu osoby, oferuje nie tylko czyste wynagrodzenie, ale oferuje zakwaterowanie bezpłatne, wyżywienie bezpłatne, możliwość korzystania z całej infrastruktury hotelowej poza godzinami pracy, jako taki dodatkowy benefit możliwości spędzania wolnego czasu.
8: Mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl. O pracy w branży budowlanej latem powiem za godzinę.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
13: Dziś nie powinno padać, tylko w Trójmieście i na północnym wschodzie. W innych miejscach możliwy deszcz, a także burze. I mamy maksymalnie 20 stopni w Białymstoku, przez 23 w centrum, 25 we Wrocławiu, w Rzeszowie najcieplej do 26 stopni. Kolejna godzina popołudnia przed nami się właśnie otwiera. Środa, trzeci dzień czerwca i 13.03. Dużo trójek w tej chwili. Gosia Kościelniak, zapraszam. Abba, tak? Przywitamy tę godzinę, a potem, no cóż, Gabriel Fleszar. Powiedziałam, no cóż, bo tytuł kroplą deszczu. A wiadomo, że dziś w większości miejsc w Polsce może popadać i porządnie zagrzmieć.

April Fleischer, dziękujemy. 10 minut po 13, a słuchacie Radia Złote Przeboje. Przed nami trio Sugar Babes. Ono powstało w 1998 roku i dwa lata później zostało okrzyknięte nadzieją muzyki pop ze sprawą przełomowego singla Overload i albumu One Touch. Płyty sygnowane przez Sugar Babes sprzedawały się w wielomilionowych nakładach, przynosząc formacji tytuł najpopularniejszego girls bandu XXI wieku, bo już tak przeszliśmy ponad 2000 rok, ale zmiany personalne dziewczyn w tym zespole, w tym trio były tak częste i tak skomplikowane, że aż trudno byłoby o tym opowiedzieć, a fani byli bardzo cierpliwi i wyrozumiali. I tak w latach 90. zwykle się wybierało, jeśli było kilku członków lub członkiń zespołu, którego z nich lub którą się lubi najbardziej. Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej.

Czy jeden dzień wolny wytrąci nas z równowagi? Tak, jeden dzień wolny zdecydowanie wystarczy, aby z tej równowagi, ale myśląc o równowadze, mam na myśli rutynę, nas wytrącić i zresetować umysł. No bo niektórzy będą mieli tylko jeden dzień wolny jutro i wracają w piątek do pracy, tak jak na przykład my, więc żeby taki jeden dzień przyniósł uprawnioną ulgę, a nie dodatkowe zmęczenie, to nie powinien być przeznaczony na nadrabianie zaległości przy różnych obowiązkach. Więc przełammy schemat dnia codziennego, robiąc chociaż jedną rzecz, na którą zazwyczaj brakuje nam czasu. Rutyna oznacza zazwyczaj nieustanne wpatrywanie się w ekrany, więc jeden dzień wolny to idealny moment, żeby ograniczyć tego typu rozrywki. Jedna rzecz, która jest związana z mediami i z prądem, a jest zdrowa, to słuchanie Radia Złote Przyboje. Jutro też będziemy z Wami. A teraz Tina Turner,

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antyluk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antyluk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
0: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
13: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram, a ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.

0: Cha-cha-cha, Stevie
1: Właśnie.
0: Wonder, no.
1: Dziękuję bardzo, że przejąłeś stery tak zupełnie z nienacka, Jerzy. Chciałam zaproponować,
0: ja tak
1: żeby
0: robię.
1: Jutro w wolnym dniu, na przykład właśnie tak jak Stevie Wonder tu proponował, zadzwonić do kogoś, żeby powiedzieć
0: tak,
1: mu,
0: po prostu,
1: że go kochasz.
0: Jejku,
1: na przykład takie zadanie na jutro.
0: Ja mam taką długą listę teraz.
1: Ja zadaję to zadanie i czmycham.
0: Dobra, niech każdy sobie pomyśli teraz. Ja włączam tak, Ace of Base, o tym, że życie jest jak kwiat, a wy wyciągacie notatnik i tworzycie listę tych, do których będziecie dzwonić. Pozdrówcie ich od Radia Złote Przeboje.

0: No i wielkie gracje dla Erosa Ramazzottiego, ale teraz pomówimy już sobie o tym, o czym mówić będziemy o 14:00. Dorota Wardecka.
1: No przeniesiemy się do mojego ulubionego miasta na świecie, czyli do Paryża, ponieważ tam Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Bardzo miłe zaskoczenie, może nie zaskoczenie. No właśnie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Action. Nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres. Praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli Cię od nowego samochodu.
3: Zapraszamy do KGM to Lidl Bydgoszcz. Ulica Jana Pawła II 155.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowi miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Mamy 3 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Porada wiadomości. Dorota Wardecka.
12: Maja Chwalińska w półfinale French Open. Od dziś nowe przepisy w ruchu drogowym. Długi weekend będzie ciepły, ale z deszczem i burzami. Paryski sen jeszcze się nie skończył. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. To wszystko na miejscu w Paryżu obserwował nasz reporter Przemysław Pozowski.
13: Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe 2 godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał.
12: A jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo Białorusinka Aryna Sabalenka. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. To w związku z długim weekendem. Funkcjonariusze przypominają, że dziś weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
14: Policjanci będą kontrolować, czy kierowcy są trzeźwi i czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
15: Tutaj prędkość jest takim głównym grzechem kierowców.
14: Za rażące wykroczenia nie będzie już można redukować punktów karnych. Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
12: Będzie taniej. Znamy ceny maksymalne paliw na jutro i piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. A oleju napędowego maksymalnie 6 zł. 40 groszy. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego? Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
16: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
12: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale zepchnąć koszty w wyższe opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, a miejscami wręcz upalny, ale pojawią się też deszczowe chmury, a do tego, zwłaszcza popołudniami, możemy się spodziewać burz, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
17: Szczególnie w centrum. centrum na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
12: A już dziś alerty przed burzami obowiązują w 9 województwach w południowej i zachodniej Polsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Latem potrzebne są ręce do pracy, między innymi przy imprezach z dziećmi. Chodzi o animatorki i animatorów, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
18: Tu wystarczy zrobienie kursu i my już możemy pracować w tym zakresie.
12: Ale jest jeszcze branża budowlana, która latem tętni życiem.
18: Sezon wakacyjny jest sezonem wzmożonych właśnie prac drogowych, ale nie tylko. Drogowych, bo obserwujemy w tym czasie wzmożone zapotrzebowanie na przykład na inżynierów, na kierowników budów, fachowców wysoko wykwalifikowanych związanych właśnie z budownictwem. Kierowców na polskim rynku mamy deficyt rzędu 130 tysięcy.
12: I ten deficyt w sezonie wakacyjnym jeszcze się powiększa.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
11: Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 20 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu. Prawie wszędzie sporo chmur, deszcz, miejscami burze, więcej przejaśnień tylko na Podlasiu. Siostrzeństwo wymyśliły, zanim to było modne. O sile sióstr wiedziały, zanim odkryły to współczesne influencerki. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Choć każda z nich eksperymentowała z karierą solową, żadna nie odniosła sukcesu porównywalnego z tym, co prezentowały jako zespół. Zespół, który wam teraz zagram.

Liryczne poprawiny. 27 lat po nagraniu tej płyty właśnie szykuje nam duet Kaja i Bregowicz. Koncerty tego lata. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam i grać będę. Pamiętajcie o tym przez cały długi weekend. Zresztą proponuję właśnie taką niewąską rozgrzewkę przed czerwcówką. A kto do tego nadaje się lepiej niż Stąsi? No, sami powiedzcie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.

Radiu Złote Przeboje Cliff Richard, artysta, który nigdy się nie ożenił, który przyznaje, że choć w młodości więcej o tym myślał, to później przyzwyczaił się do kawalerskiego stylu życia. Uważa, że małżeństwo wymagałoby całkowitego zaangażowania, a kariera zawsze była dla niego priorytetem. No ale i tak myślę sobie, nigdy nie mów nigdy, jeszcze wszystko przed nim. A to, że ma 86 lat? No co to jest dzisiaj 86 lat?

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Morliny są
5: gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze

0: oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Reklama.

Thomas Anders z Modern Talking zagra w Bytomiu z okazji Święta Miasta. Wychodzi na scenę w niedzielę 28 czerwca, zaraz po Zenku Martyniuku, a ja pozdrawiam Bytom bardzo serdecznie, bo bardzo lubię to miasto. Madonna podobno jeszcze nie była w Bytomiu, a to błąd, bo gdyby była, to mogłaby się przejechać najstarszą w Europie wąskotorówką.

0: A za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale obiecaliśmy tylko sprawdzone wiadomości o 15.
1: No i będzie paryski sen Mai Chwalińskiej. Wrócimy do tego sukcesu. Maja Chwalińska, przypomnę, jest w półfinale French Open. Co mówi o tym jej menadżer? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 3 czerwca, Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
1: Maja Chwalińska idzie jak burza i jutro zagra w półfinale French Open. Nasza kadra spotka się dziś towarzysko z Nigerią na Stadionie Narodowym. Startuje długi czerwcowy weekend, na drogach więcej policji. Już od dziś, w związku z początkiem długiego weekendu, na drogach więcej policji, która będzie kontrolować przede wszystkim prędkość, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest.
1: Policyjna akcja na drogach ma potrwać do poniedziałku. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
3: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
1: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki, a kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu i awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open, jak mówi menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Chapeau, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się bimotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
1: Polska tenisistka pokonała w ćwierćfinale Annę Kalińską, w półfinale wystąpi już jutro. A dziś wieczorem na Stadionie Narodowym polska kadra zmierzy się towarzysko z Nigerią. W wyjściowej jedenastce będą oczywiście Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Będzie też szansa na sprawdzenie nowych graczy. Selekcjoner Jan Urban wie, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
6: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Na początek spotkania dziś o 20.45 na Stadionie Narodowym.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Propozycji kulturalnych na ten długi czerwcowy weekend nie brakuje. Jutro na 19 można na przykład wybrać się do Wake Parku w Myślęcinku. Tam startuje letni stand-up na plaży. A o 20.30 przed El Jazzem jam session i retro jazz. W piątek na terenie kompleksu sportowego Zawisza startuje City Life Festival o godzinie 17. Początek tego wydarzenia. W ten długi czerwcowy weekend można też wybrać się do kina, jako że dzisiaj w środę, ale taki mały piątek, to już od dziś w kinie Helios kilka premier, w tym Tom i Jerry, przygoda w muzeum, to dla maluchów, a dla tych, którzy lubią się bać i śmiać, jest straszny film. W Teatrze Kameralnym w ten weekend spektakl dla najmłodszych z najmłodszych, Ono, a w przyszłym tygodniu powraca Dżuma.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie 26 stopni, to na Podkarpaciu. Termometry pokazują mniej więcej 20 stopni. W wielu miejscach dzisiaj deszczowo, nawet burzowo. Na Podlasiu trochę więcej słońca. Urodził się w Nigerii, a do Szwecji przyjechał na studia. Przed nami doktor, który zamiast leczyć dziury w zębach, leczy dźwiękami. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Drives Me Crazy to był jednocześnie największy sukces grupy Fine Young Cannibals, ale też ich gwóźdź do trumny. Panowie nie chcieli ani nie byli przygotowani na aż taki sukces, który przyniosła piosenka, no i który trochę za wysoko postawił im show biznesową poprzeczkę. Zespół oficjalnie zwinął żagle 3 lata po nagraniu tej piosenki. Edyta Bartosiewicz powiedziała w programie Magdy Mołek, że przez długi czas nie wierzyła w siebie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.

Były wokalista Spandau Ballet, Ross Davidson, który posługiwał się pseudonimem Ross Wild, został miesiąc temu skazany na 14 lat więzienia po uznaniu go winnym w 8 zarzutach, w tym gwałtu i usiłowania gwałtu. Prokurator Richard Harnden powiedział, że ofiary były tak bezbronne, jak tylko to możliwe. Kiedy kobiety opowiadały o swoich przeżyciach, Davidson siedział na ławie oskarżonych i...

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Torital. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 155.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą

będę tu wiecznie, miał powiedzieć Freddie Mercury na kilka dni przed koncertem Queen w Nebworth Park. Wówczas mało kto zdawał sobie sprawę, że jest to pożegnalny występ klasycznego składu legendarnej formacji. We wrześniu 80. rocznica urodzin Freddiego, a właśnie minęło 40 lat od nagrania tej piosenki. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje.

0: No i zrobiło nam się weekendowo, długo weekendowo w Radiu Złote Przeboje, bo to Moloko i Sing It Back, ale najpierw, zanim rozpędzimy się w leniuchowaniu, sprawdźmy, czym żyje świat i czym żyje Polska.
1: No, już wiemy, z kim Maja Chwalińska zmierzy się jutro w półfinale French Open. To będzie tak na początek długiego weekendu, na taki dobry rozpęd. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 3 czerwca, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
12: Samolot, który wystartował z Pekinu z polską studentką na pokładzie, jest już w kraju. Diana Schneider czeka na Maję Chwalińską w półfinale French Open. Darmowe przejazdy A1 będą możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Szczegóły za chwilę. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w szpitalu w Chinach, jest już w Polsce. Z Pekinu przetransportował ją specjalny rządowy samolot. Wylądował we Wrocławiu, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
13: Pacjentka trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Mamy również gotowy Wojskowy Instytut Medyczny do udzielenia wszelkiego wsparcia. To jest bardzo ważne, że państwo reaguje. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
12: Kobieta trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej rzadkie powikłanie nowotworu jajnika.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Najpierw prowadziła 5-1, potem nastąpił słabszy moment.
14: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
12: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która właśnie przed chwilą pokonała Arynę Sabalenkę. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu nie tylko, ale między innymi tu będzie więcej policyjnych patroli od dziś do poniedziałku. To w związku z większym ruchem w długi weekend, jak mówi komisarz Adam Dębin z łódzkiej policji.
15: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
12: Mundurowi przypominają też o zakazie ruchu ciężarówek. Ale jest też i dobra wiadomość dla kierowców. przejazd fragmentem A1 z Gdańska do Torunia w ten weekend i w wakacyjne weekendy będzie darmowy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Jutro akurat mniej, ale w piątek już niemal wszędzie deszczowe chmury.
16: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
12: Prognozuje synoptyk MKW Przemysław Makarewicz. Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
17: Beata Korzeniowska, zapraszam. Są takie filmy, do których chętnie się wraca. No, niedawno mogliśmy w kinie na wielkim ekranie obejrzeć Top Gun po wielu, wielu latach od premiery. Teraz w ramach cyklu Helios Replay można w kinie Helios obejrzeć Podziemny Krąg. Brad Pitt w roli głównej. Ten film do zobaczenia w piątek o 18:00. Ale do kina oczywiście można wybrać o dowolnej porze przez cały ten długi czerwcowy weekend. Jest premierowo do zobaczenia film Władca Wszechświata. Straszny film to komedia i horror w jednym. Do kina można wybrać się też z dziećmi na film Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. Jest też Drzewo Magii. Jak ktoś chce się uśmiechnąć, może obejrzeć film Diabeł ubiera się u Prady 2. Dla wielbicieli Gwiezdnych Wojen jest Mandalorian i Grogu, a dla wielbicieli muzyki Michael.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
11: Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, miejscami wręcz upalny, ale zła wiadomość jest taka, że będzie padać. Deszcz dzisiaj pojawi się w wielu miejscach, tylko na Podlasiu może go być mniej. Przez Polskę przejdą burze, momentami dość gwałtowne, a na termometrach maksymalnie 26 stopni. Pomaga trawienie. Jak bez trudu przygotować domowy napój gazowany? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Ta popowa ballada została napisana przez urodzonego w Wielkiej Brytanii, mieszkającego w Szwecji autora tekstów Herbiego Crenshaw'a, który zaczął pisać tę piosenkę w autobusie jadącym do studia. Pokłóciłem się z żoną i nagle mnie olśniło. Wbiegłem do studia i pomyślałem, mam pomysł, mam tę piosenkę, musimy ją zrobić i to natychmiast. Zbiegliśmy na dół i w zasadzie piosenka była napisana w jakieś 25 minut. Panowie, to nie znaczy, że zaraz macie się pokłócić z żonami, że przy tej okazji coś wam wpadnie fajnego do głowy. Nie, lepiej nie ryzykować. Lepiej włączyć im Radio Złote Przeboje.

reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: O stan ducha zadbali w Radiu Złote Przeboje Elton John i Kiki D. A o ciało, no to możemy teraz zadbać razem.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Musujące bąbelki, świeży, cierpki smak i zaskakująco prosta w przygotowaniu fermentowana lemoniada, która korzystnie wpływa na trawienie i odporność. Woda, cukier, cytryna albo inny owoc, no i mikroorganizmy, które rozpoczynają naturalną fermentację. Jak przygotować taką właśnie lemoniadę? Wodę najlepiej przefiltrować albo przygotować i schłodzić. Cukier posłuży nam jako paliwo, miód również jest świetny, dodaje aromatu. Kluczowym składnikiem jest zaczyn. Może to być serwatka, to może być mieszanka imbirowa, którą pozostawiamy na kilka dni z cukrem, albo po prostu odrobina starej lemoniady. Wystarczy dokładnie umyć szkło gorącą wodą, zazwyczaj używa się 50 do 100 gramów cukru na 1 litr wody. Pozostawiamy mieszankę w zamkniętej butelce w ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W temperaturze pokojowej pierwsza faza trwa 1-3 dni. Łatwo poznać, kiedy jest gotowa, bo zaczynają unosić się bąbelki, a zakrętka butelki lekko unosi się pod wpływem nacisku. W tym momencie przekładamy lemoniadę do lodówki, gdzie proces zwolni, a smaki pięknie nam się połączą. Lemoniada powinna być klarowna albo lekko mętna i pachnieć świeżo. Jeśli poczujemy silny, stęchły zapach albo zauważymy pleśń na powierzchni, wylewamy wszystko i próbujemy jeszcze raz.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Brehle.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
7: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Na burze z ulewami, miejscami gradem, a także silnym wiatrem, bo miejscami w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę. Uwaga dziś do wieczora w zachodniej i południowej Polsce. Utrudnienia też dla osób wyjeżdżających na długi weekend z Krakowa. Protest na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w stronę Myślenic i na Zakopiance w Gaju.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Bon Jovi, drogie dzieci w radiu Złote Przeboje. Dzieci starsze i młodsze oczywiście. Czeka na was u nas 500 000 zł z okazji Dnia Dziecka. Złote Dziecko, zabawa trwa, a jak zgarnąć tę żywą gotówkę? No to bardzo prosty sposób. W poszczegóły odsyłam na naszą stronę. Klikajcie na złoteprzeboje.pl i słuchajcie Radia Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Break My Stride, Blue Lagoon i 17. Już za chwileczkę, za momencik. No a co w wiadomościach o 17?
1: Sprawdzimy to, co jest ważne przed długim weekendem, czyli ceny paliw i pogody na ten weekend. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 3 czerwca. Dorota Wardecka i wiadomości.
8: Ceny paliw odrobinę w dół na początek długiego weekendu. Zamieszki w Wielkiej Brytanii po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Dość ciepło, ale z burzami. Taka pogoda w długi weekend. Na początek długiego weekendu ceny na stacjach są stabilne. 5,94 to maksymalna cena benzyny na jutro. Oleju napędowego 6,40. Według ekspertów ten poziom powinien się utrzymać w najbliższych dniach. Autogaz powinien tanieć. To paliwo nie jest objęte pomocą rządową, zauważa Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
9: Natomiast widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacji.
8: A ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw będą obowiązywać jutro i w piątek. 11 policjantów zostało rannych w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił wczorajsze zamieszki.
10: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek.
8: W grudniu zeszłego roku w Southampton Henry Nowak został 5-krotnie trafiony nożem przez 23-letniego Wikruma Digwe, który w momencie przybycia policji oskarżył swoją ofiarę o znieważenie na tle rasowym. Policjanci początkowo uwierzyli agresorowi. W zakończonym w tym tygodniu procesie Digwe został skazany na 21 lat więzienia.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Jutro Maja Chwalińska powalczy w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Kibice w Bielsku Białej będą mogli wspólnie obejrzeć półfinałowy pojedynek. Ogromny telebim zostanie zainstalowany na terenie miejscowego beskidzkiego klubu tenisowego, którego barwy reprezentuje Maja Chwalińska. Jaka pogoda w długi czerwcowy weekend? Będzie ciepło, ale dynamicznie. Czekają nas burze i ulewy. A jeśli chodzi o temperaturę?
12: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
8: Prognozuje synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. A trójmiejskie plaże na dzień przed długim weekendem już tętnią życiem.
13: Szukam ludzi, którzy właśnie zaczynają długi weekend tak dzień wcześniej. Czy to wy?
14: Niestety nie. Myśmy przyjechali już w poniedziałek.
13: Czyli przedłużyliście, ale o parę dni.
14: Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
15: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
16: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
13: To zazdrość?
16: Na geriatrię potrafił.
8: A z turystami na sobockiej plaży rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
7: Sporo chmur, deszcz, burze i tak będzie przez cały weekend, który będzie ciepły. Na termometrach od 18 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No to zdaje się, że zaczynamy długi weekend. Oczywiście o tych, którzy w piątek wracają do pracy, też zadbamy w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry i kultowy kult na początek tej godziny naszego spotkania.

Kilka lat temu Quincy Jones udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że członkowie The Beatles byli najgorszymi muzykami na świecie. Przejechał się przede wszystkim po perkusiście Ringo Starze, no ale Quincy Jones w ogóle miał to do siebie, że nie gryzł się w język i o swoim kumplu Michaelu Jacksonie mówił na przykład, że był wyjątkowo chciwy. Paula Abdul, ta, która uczyła Michaela Jacksona tańczyć, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Kurczakówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.

Duran Duran. Panowie przed chwilą dosłownie ogłosili ceny biletów na jesienne występy w Wielkiej Brytanii. 73 funciaki. Drogo to czy tanio? U mnie za darmo największe gwiazdy lat 80. i 90. i to te w najlepszym wydaniu. Whitney Houston na przykład.

0: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
1: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
6: Expert. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
14: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
18: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
17: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
15: Dość ciepło w większości regionów, bo około 20 stopni, przeważnie powyżej. Tak będzie na termometrach w długi czerwcowy weekend, ale do tego burze z ulewami, silnym wiatrem. Poczynając od dziś są alerty dla zachodniej i południowej Polski. Na trasie S8 na odcinku między węzłami Modlińska-Marymącka awaria ciężarówki i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
19: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: No i teraz właściwie trudno powiedzieć, co my mamy, środę czy piątek. W każdym razie Jerry Rafferty i Baker Street. A dla tych, którzy jeszcze w robocie chwilę muszą posiedzieć przed długim weekendem, Tomek Brel ma kilka ciekawych propozycji. Dzień dobry.
1: To ja może odpowiem dzień dobry na to pytanie. No, weekend właściwie mamy już. Weekend, tak to nazwijmy. Co prawda deszczowy, co prawda burzowy, ale na pewno coś na to dzisiaj poradzimy.
0: No pięknie. Parę tych argumentów Tomek ma pod ręką. Powiedział, że nie da się naciągnąć na szczegóły, więc go nie naciągajmy, ale ta 18 to już za chwilę. Po prostu warto z nami zostać. Mhm.

Niedawno sprawdzałem, co słychać u Nika Kershawa i okazuje się, że w dalszym ciągu działa prężnie, koncertuje, co nas bardzo cieszy, no bo w końcu na scenie jest ponad 40 lat. Za chwilę cała muzyka pełna niespodzianek. Jeżeli chodzi o wiadomości koncertowe, no to również będę miał dla was mały co nieco.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Czy pogoda będzie kaprysić w trakcie długiego weekendu, to za chwilę sprawdzimy. Najświeższa prognoza pogody na dzień jutrzejszy. No a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
3: Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Jutro jej rywalką będzie inna z Rosjanek, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa, Arynę Sabalenkę. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym meczu Mistrzostw Świata w Warszawie. Późnym wieczorem czeka ich jeszcze spotkanie z obrończyniami tytułu Holenderkami.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 19 stopni na Wybrzeżu, 26 w centrum.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: No, tak sobie myślę, że to nie do końca jest to, co chcielibyśmy, prawda, jeżeli chodzi o pogodę. Na szczęście doskonale znamy zdanie, że w czasie deszczu dzieci się nudzą i o rozrywki wszelakie zadbamy. Po pierwsze, największe hity lat 80. i 90. Po drugie, na pewno będą dzisiaj prezenty, no bo któż by nie chciał wybrać się na koncert Beaty Kozidrak? Będą bilety. To za chwilę. Teraz budka suflera.

0: Bee Gees, a wcześniej Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Z Krzysztofem Cugowskim, który wtedy w budce śpiewał, wiele razy rozmawialiśmy na temat muzyczny i nie tylko. Kiedyś, pamiętam, rozmowa zeszła na temat wpadek koncertowych, których, jak się okazuje, każdy artysta ma na swoim koncie całkiem sporo. Pan Krzysztof Cugowski też.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam turoślecie, a było tych leć trochę. Graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu. I w połowie tam było takie tango i miałem biała plama.
0: No, ale trzeba przyznać, że jakoś tak ostatnio tych wpadek zdarza się zdecydowanie mniej. Podejrzewam, że na koncercie Beaty Kozidrak, no to w ogóle może nie być wpadek. Słuchajcie, mam bilety, koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka i mieści się niedaleko Warszawy. Bilety oczywiście mam i chętnie sprezentuję. Zadanie bardzo podobne do tego wczorajszego, czyli zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. O co byście ją zapytali? Jedno pytanie, te najciekawsze. Ciekawsze zostaną oczywiście nagrodzone. 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce.

0: Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Miller, ale pewnie doszła do wniosku, że z takim nazwiskiem kariery nie zrobi, bo żaden prezenter radiowy tego nie wypowie. No i tak została C.C. Catch. Słuchajcie, mało brakowało, a zespół, który już za moment zaśpiewa, nazwałby się Żużel. Na szczęście zwyciężyła nazwa Ladybug. No, panowie sobie pewnie uświadomili, że nazwa Żużel nie do końca jest fajna. Ladybug obchodzi 45-lecie. No i pamiętam, jak to kiedyś z Januszem Panasewiczem porównywaliśmy Ladybug do kobiety. Gdyby faktycznie była kobietą, to jaka by była?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: Najważniejsze jest to, że z wzajemnością. No to słuchamy w takim razie. Mała Ladybug i legenda polskiej muzyki, czyli zespół Ladybug.

Pięknie, Natasza Bedingfield w Radiu Złote Przeboje. No a ja przypominam, moi drodzy, dzisiaj podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca i na dodatek bardzo niezwykłe miejsce. Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Możecie tam być, a zadanie bardzo proste, podobnie jak wczoraj. Pytam was o jedno, jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak, gdyby była ku temu okazja. Tak, tak, zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. Najciekawsze pytania doczekają się nagrody. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
16: Wbijasz!
17: Morliny są
18: Złote przeboje w drodze.
19: Ma być dynamicznie w pogodzie przez cały długi weekend, to znaczy, że poza momentami słonecznymi i ciepłymi będą się pojawiały burze z ulewami i miejscami silnym wiatrem. Dziś w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę alerty dla południowej i zachodniej Polski. Na Krajowej Siódemce z Krakowa do Myślenic utrudnienia to protest przeciwko budowie drogi ekspresowej. Dziś na drogach w całej Polsce większy ruch i więcej policyjnych patroli.
18: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Irene Cara w Radiu Złote Przeboje, no i piosenka, która jest chyba legendą lat 80. Flashdance w programie Cała Muzyka. A skoro o legendach mowa, no to teraz pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy w latach 90. No ale trudno, żeby było inaczej, gdy w teledysku do piosenki pojawia się na przykład Leonardo DiCaprio. Tak, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Romeo i Julia. Sam film wielu osobom nie do końca się podobał, ale piosenkę z niego znuciliśmy wszyscy. A teledyski tak naprawdę były dwa. O tym drugim opowiem wam przy innej okazji.

0: Do czasu też sprawdzamy, co ciekawego działo się w latach 70., a działo się sporo. Zespół Boney M., który za chwilę zaśpiewa. Boney M., czyli zespół, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego producenta Franka Fariana, tego samego, który po latach zasłynął mistyfikacją z zespołem Milli Vanilli. Zresztą Frank Farian miał pod opieką zdecydowanie więcej zespołów, na przykład La Bouche. No i kiedyś rozmawialiśmy z zespołem La Bouche i zapytałem ich, czy nie obawiali się tej współpracy.
1: Właściwie to nie. Na początku naszej współpracy z Melanie, ona miała już podpisany kontrakt z innymi producentami. Uważała, że świetnie wpasowałbym się do zespołu. Nagrywanie odbywało się w studiu u Franka Fariana. Zapytała mnie, czy nie mam nic przeciwko. Wiedziałem o całym skandalu z zespołem Milli Vanilli, ale nie przejmowałem się tym za bardzo, bo wiedziałem, że nie mam czym. Potrafię rapować i śpiewać. Oczywiście Melanie potrafiła śpiewać. Po całym tym skandalu Frank chciał mieć to za sobą i ruszyć z czymś nowym. I my idealnie się do tego wpasowaliśmy. Jednocześnie za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się w radiu, musieliśmy chociaż zaśpiewać fragment dżingla, aby udowodnić, że potrafimy śpiewać.
0: No tak swoją drogą to z zespołem La Bouche jeszcze dzisiaj na pewno słówko zamienimy. Na razie gramy pięknie. Boney M.

0: Trudno w to uwierzyć, że kawałek, który powstał 40 lat temu, w dalszym ciągu jest aktualny. Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. No, jeżeli chodzi o sport, to działo się sporo.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.
14: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety na jej koncert Unplugged. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Na tegorocznym French Open sensacja goni sensację. Maja Chwalińska jutro o finał wielkoszlemowy powalczy z Rosjanką Dianą Schneider. Wcześniej na kort wyjdą Ukrainka Marta Kostiuk oraz inna z Rosjanek, Mira Andrzejewa. Polscy piłkarze za to w Warszawie meczem z Nigerią będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To spotkanie o 20:45.
14: Pogoda. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, a także na Śląsku. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na południowym zachodzie do 15 w centrum. Tyle pogoda, która raczej nas nie rozpieszcza, no a teraz piosenka, którą pewnie każdy z nas na imprezie tańczył przynajmniej raz. Niektórzy po latach doszli do wniosku, że to był właśnie o ten jeden raz za dużo. Ale warto było. Kaoma i Lambada teraz w Radiu Złote Przeboje.

Pamiętam, jak to kiedyś znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to Alizę wygrała, będąc małą dziewczynką, konkurs plastyczny. Główna nagroda to rysunek na kadłubie samolotu. No i kto wie, być może ten samolot udekorowany przez Alizę jeszcze gdzieś sobie tam lata. Moi drodzy, za kilka minut bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca, a zadanie było bardzo proste, pytanie do Beaty Kozidrak. Jedno, jedyne, które chcielibyście jej zadać, siedząc z nią w cztery oczy. Za chwilę okaże się, kto zdobędzie bilety. No a teraz piosenka, która, mam nadzieję, nie okaże się prorocza, jeżeli chodzi o ten długi weekend. Ciągle pada.

0: Absolutnie pięknie. Cukero i Paul Young, Sense Nadonna w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już pora na obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged. 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety za najciekawsze, najbardziej intrygujące pytanie wymyślone przez was do Beaty Kozidrak. No i kto dzisiaj zwycięży?
1: Dzień dobry. Ja pani Beacie Kozidrak chciałabym zadać takie pytanie, bo wyczytałam gdzieś, że dysponuję głosem o rozpiętości 4 oktaw. I moje pytanie jest takie, co to znaczy, że dysponuje się taką rozpiętością głosu? Czy można laikowi jakoś łatwo to wytłumaczyć? Tyle. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
0: Można oczywiście wytłumaczyć, co to są 4 oktawy, ale najlepiej, jak zrobi to Beata Kozidrak na koncercie 16 lipca. Wszystko jasne, posyłam bilety w takim razie, nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się już jutro. Teraz Shania Twain.

0: Wygląda to imponująco. Ponad 60 milionów sprzedanych płyt. No i w przyszłym roku panowie będą obchodzić 50-lecie Simple Minds w Radiu Złote Przeboje. Gości na pewno dzisiaj będzie co niemiara. Po 20 wpadnie do nas Renata Przemek, a za moment zamienimy słówko z legendą lat 80., czyli Thomasem Andersem. Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: O, cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
21: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
20: ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
22: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Ale sztosy!
25: Ale co?
24: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Human Heart, Human Soul i Modern Talking w Radiu Złote Przyboje. Z Tomasem Andersem wiele razy udało nam się spotkać w programie Cała Muzyka. Kiedyś, pamiętam, zadałem mu pytanie, czy ma jakieś swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru, co ważne, repertuaru zespołu Modern Talking. No i posłuchajcie, co Tomas Anders odpowiedział.
1: I only can name you one, that's Human Heart, Human Soul.
0: Because the tak, bez wahania mogę wymienić jedną, Human Heart, Human Soul. Inne zmieniają się, bo czasami lubię bardziej Cher Lady, czasami Atlantis Is Calling. Ale Yoma Heart, Yoma Soul jest szczególne ze względu na swoją historię. To był pierwszy numer jeden, początek mojej kariery, dlatego ta piosenka zawsze będzie dla mnie wyjątkowa. Tyle Tomas Anders. Czy po wielu latach miewa jeszcze tremę na scenie? O tym za chwilę.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przyboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking. Wiemy już, jaki jest jego ulubiony złoty przebój z własnego repertuaru. Ale czy po tylu latach spędzonych na scenie miewa jeszcze tremę? Posłuchajcie.
1: I'm not shaky. And, you know, my heart is not, you know,
0: nie jestem roztrzęsiony, moje serce nie bije szybciej. Myślę, że to dlatego, że po prostu kocham być

Ależ ja tego dawno nie słyszałem w Radiu Złote Przyboje Stand By Me. Za chwilę w środowy wieczór strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było. Jak dawno? No spróbujemy to za moment policzyć. Renata Przemek.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Co za dzień.
6: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Marianne, a gdzie mogę kupić
10: na ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złowe Przeboje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
1: To zbyt dawno.
0: Zbyt
1: tak.
0: dawno.
1: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
0: Mnie też. Skoro o upływie czasu mowa i zmieniającej się rzeczywistości, no to muszę cię zapytać, trochę tematów nas ominęło. Nie masz takiego wrażenia, że te 10 lat temu świat wyglądał zdecydowanie normalniej?
1: To jest tak, że mamy zdolność oceny w zależności też od punktu, w jakim my jesteśmy w życiu i w moim jest tyle zawirowań. Ostatnio się złapałam właśnie na tej ocenie, że obserwuję to, co się wokół dzieje, albo ktoś, też byłam ostatnio siedziałam w Poznaniu w jury konkursu Jarocin Festival. I tam tyle lat minęło, czy to jest, czy lepiej wtedy, czy lepiej teraz i co można byłoby, jak to jest być właśnie tam artystą początkującym wtedy i teraz. I tak naprawdę trudno oceniać, łatwiej z jakiejś perspektywy dopiero to wszystko widzieć, a nie siedząc po uszy. Z jednej strony jedne rzeczy są łatwiejsze, a inne są trudniejsze. No wiadomo, że jest wariactwo, tak zwane ciekawe czasy, przebodźcowanie i strasznie, strasznie dużo przeróżnych sygnałów z zewnątrz, ale też w wielu sytuacjach jest łatwiej. To, że łączymy się, ja patrzę też od swojej muzycznej strony, że jestem w stanie połączyć się muzycznie w zasadzie z całym światem, sama sobie coś wyprodukować. Od strony zawodowej mnie jest zdecydowanie łatwiej teraz, jeszcze z tą wiedzą dodatkową, którą mam przez te lata. Natomiast wtedy pod jakim względem było spokojniej, ale też przyznaję, że wcale nie tęsknię.
0: Gdybyśmy sobie urządzili jeszcze dalszą podróż w czasie do początków twojej działalności, no to świat w ogóle wyglądał wtedy inaczej. Czy streaming, bo rozmawialiśmy o kwestiach technicznych, ale czy streaming nie zmienił w ogóle sposobu odbioru muzyki? No bo teraz dawniej słuchało się całymi płytami, prawda? A teraz raczej słuchacze sobie wybierają pojedyncze utwory. Czy czas płyt się skończył?
1: A tu przyznaję, że tego mi trochę brakuje. Że były właśnie wyznaczone dni premier i to były całe płyty, które były dostępne właśnie dopiero w tym dniu i też nie wszędzie. Że to było świętowanie. To można było sobie kupić płytę, nawet się ze znajomymi poumawiać na odsłuch. Większa celebracja była, przyznaję. I to też, że teraz fizyczne płyty są dużo rzadziej, no bardzo dużo rzadziej kupowane. To też ma olbrzymie znaczenie. Generalnie w momencie, kiedy coś dostajemy tak łatwo i szybko, no to chyba mniejszą wagę do tego przywiązujemy. I to jest ta gorsza strona, przyznaję.
0: Na pewno takie wycieczki w muzycznej i nie tylko muzycznej czasoprzestrzeni jeszcze sobie zafundujemy w programie Cała Muzyka. No ale porozmawiajmy o nowościach. Utwór Biegnę. Ja słyszałem, że od momentu premiery najczęściej zadawanym pytaniem jest dokąd biegnie, dokąd pędzi Renata Przemek?
1: Duże znaczenie ma to, w jakim momencie życia jestem i każdy właśnie od tej strony może jakby ocenić swoje życie. Ja już wiem, że to musi być we własnym, moim tempie, bez poganiania, bez dorównywania do szeregu, do kogoś, bez presji, że muszę gdzieś zdążyć, nadążyć za kimś, uciec przed czymś, że to musi być mój kierunek, taki, który ja sobie wybrałam po długich, długich przemyśleniach, taki, jaki serce mi podpowiada, w takim towarzystwie, albo chwilowo, samotnie, jak potrzebuję gdzieś właśnie coś przemyśleć, ale to musi być ta nasza indywidualna historia biegowa. Można jeździć, można pływać, można to każdy ruch, bo ruch to życie. Każdy ruch jest dobry, bo życie i tak płynie i czas też będzie płynął i fajnie jest poczuć, że tu i teraz poruszamy się z nim w tym kierunku, którym chcemy i jest nam z tym dobrze.
0: Czyli żyjmy chwilą. Dobrze, posłuchajmy w takim razie fragmentu.

0: Przepięknie, prawda? Przeczytałem, moi drodzy, komentarze pod tym utworem na YouTubie, no i pierwszy mnie zauroczył. Mistrz krótkiej formy napisał tylko jedno słowo: wreszcie. Czy ty czytasz, Renato, droga, komentarze w sieci? Czy nie?
1: Czasem czytam.
0: A ten przeczytałaś?
1: Przyznaję, że ta piosenka jest mi bliska bardzo. Czytałam te w tych pierwszych dniach. Przyznaję, że teraz jestem na tyle zabiegana, że że tych ostatnich nie czytałam, ale tak dużo tam jest właśnie takich pozytywnych, miłych, dobrych. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą też ja bardzo staram się nie kreować jakiejś sztucznej postaci, nie wymądrzać się. To jest tak, że w pewnym wieku, w pewnej sytuacji, zbierając tyle doświadczeń, można się podzielić. Ja uważam, że nawet trzeba sytuacjami i możliwościami wyjścia z jakiejś sytuacji, które się przeżyło. Ja już też przestałam się jakby krygować, że nie, ja się nie znam. Tak jest, że w pewnym wieku na życiu każdy trochę się zna, w zależności od tego właśnie, czy odrabia lekcje te życiowe, czy jest skłonny do refleksji. Wiemy, że najważniejsze są relacje, że to relacja z samą sobą, samym sobą, z tymi bliskimi, z resztą świata, że no nie ma się co kopać z koniem. Pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie od siebie gdzieś tam odsunąć i albo umiemy lepiej czy gorzej radzić sobie z wyzwaniami, ze stresem, z problemami i jednocześnie z drugiej strony umiemy cieszyć się tym, co właśnie mamy. To jest nam w stanie dać ten spokój. Ja się bardzo właśnie cieszę, że ludzie biorą te moje rady, ja się śmieję, że no takie wymądrzanie, ale jakby nie kreuje się na żadną psycholożkę czy mędrca na górze, tylko to są takie zwykłe ludzkie, tak jak przy Werze były takie kobiece właśnie. Ja wiem, że ludzie tego potrzebują. Ja w pewnym wieku też byłabym bardzo wdzięczna, żeby mi ktoś powiedział, jak sobie w jakiej sytuacji poradzić tak zwyczajnie, bez pouczania, bo ja to też wiem, bo ja to przeżyłam, to u mnie było tak i tak.
0: Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz, tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
0: Tak.
1: I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: w programie Cała Muzyka, Renata Przemek, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi, to nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie, te odtwarzacze są drogie. Że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo. I zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
0: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego i jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że

0: A jednak... No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
1: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
0: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
1: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
0: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
1: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
3: 21 właśnie minęła, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Fantastyczny gość Renata Przemyk z muzycznymi nowościami. Ale za kilka minut, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o pewnym, nazwijmy to, incydencie z przeszłości, który, no podejrzewam, że nie tylko Renatę Przemyk mocno zaskoczył. O co chodzi? O tym za chwilę.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Przemyk. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
1: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii. Tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie... miało się zapowiadać jako jaka wielka sztuka. Albo, co też było moją propozycją, i tu nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
0: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
1: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
0: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
1: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
0: Aha.
1: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie... Ale tak pewnie jest, czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
0: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
1: No to jest
0: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
1: No to na pewno.
0: No na pewno.
1: to na pewno.
0: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
1: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. Jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać, w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
0: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
1: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
0: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
1: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
0: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
1: Nie spieszmy się. Ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
0: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
1: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
0: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Powiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong
0: and he was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: Well, I mean, that's going to take me half an hour to answer that question.
2: Wow, no to zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20, 25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia. People were buying cassette tapes and
0: vinyl. You know, it changes all the time. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki z Simply Red. To muzyka łączy ludzi. So the response is generally
0: the same, I would say. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym początku. Od pierwszego singla, Money's Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata. Cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
2: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino. Wino z całego świata.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. No, prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Jagger, zespół Simply Red. Skoro mówimy o legendach, pamiętam, Rod Stewart kiedyś opowiadał mi, że kocha grać w Las Vegas, ponieważ traktują go tam jak Elvisa. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsce, oprócz Polski oczywiście?
1: No, not really, because...
2: Nie, tak naprawdę, chyba nie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka łączy ludzi razem, więc przychodzą na koncert, znając nasz zespół Simply Red i naszą muzykę. To właściwie sprawia, że publiczność jest taka sama, gdziekolwiek jesteś, bo mają tę jedną, jedyną wspólną cechę, czyli muzykę Simply Red. Nie ma to znaczenia, gdzie gramy koncert.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość, Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o muzyce. Jeden z twoich poprzednich albumów Big Love był pełen miłości. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że bez miłości nie byłoby nas tutaj. Powiedz, co sądzisz o innej swojej płycie, trochę różniącej się od Big Love, czyli o albumie Blue Eyed Soul.
2: Wśród moich znajomych żartuję, że album Big Love był takim moim tatusiowym albumem. Opowiada o więzi rodzinnej. Jest na nim piosenka dedykowana mojemu ojcu. Wiele piosenek jest o mojej żonie i córce. Nowa płyta bazuje bardziej na dobrej zabawie. Mieszają się na niej specyficzne gatunki muzyczne, jak soul, R&B, funk. Przedstawia mnie jako artystę Blue-Eyed Soul.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o ważnych artystach dla ciebie. Znalazłem listę płyt, które są dla ciebie rzekomo ważne. Rozpiętość jest no imponująca, od Rolling Stonesów do Milesa Davisa. Powiedz mi, w którą stronę jest ci nieco bliżej?
1: My musical tastes are very broad.
2: Mój gust muzyczny to niezła mieszanka, ale nie ma to ogromnego wpływu na przykład moją najnowszą płytę. Przez wiele lat byłem bardzo ciekawy, eksperymentowałem z jazzem, reggae i muzyką house i pop. Ale na tej płycie akurat zdecydowałem się skupić na Blue Eyed Soul i na tym gatunku.
0: On Blue-Eyed Soul and this genre. Mick Jagger, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro rozmawiamy już o Milesie Davisie, znalazłem bardzo zabawną historię, jak to Miles Davis przerwał twoją rozmowę z pewną piękną kobietą. Co się wtedy czuje, jak Miles Davis mija cię i zaczyna z tobą rozmawiać?
2: Pamiętam to. On przechodził do toalety, a ja rozmawiałem akurat z piękną dziewczyną. Zobaczyłem go kątem oka i byłem bardzo podekscytowany. Ponieważ byłem i jestem jego ogromnym fanem. Niespodziewanie zatrzymał się przy nas i zapytał: to ty jesteś Simply Red, tak? Kiwnąłem głową, na co on: bardzo podobał mi się twój album Picture Book. I odszedł. Znalazłem się wtedy w siódmym niebie. Po pierwsze, bo w ogóle wiedział, kim jestem. Po drugie, bo spodobała mu się moja muzyka. To było niesamowite. Następnym razem, kiedy go spotkałem, mieszkałem w Mediolanie we Włoszech. Mój przyjaciel Quincy Jones organizował nagranie albumu Milesa z Gilem Evansem, Sketches of Spain. Udało mi się spotkać go przed koncertem. Ja, Quincy i Miles razem spędzaliśmy czas przed koncertem. I to była fantastyczna noc.
1: We were hanging out together before the show with Miles, myself and Quincy Jones, Gerald Albright, all these musicians. And this was a fantastic night.
0: Mick Jagger, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nie tak dawno czytałem biografię Phila Collinsa, pełną zabawnych historii, jak na przykład podchmielony Phil Collins kładł do łóżka podchmielonego Eryka Claptona. Powiedz mi, co sądzisz o takim odsłanianiu prywatności?
1: It depends.
2: To zależy. Jeśli jest to jakaś zabawna historia i może służyć rozrywce, Dlaczego nie? Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Tak się zastanawiam, czy twoje piosenki mogą być swego rodzaju pamiętnikiem. Wiem na przykład, że New Flame jest dedykowane modelce, którą spotkałeś w Japonii. Co z innymi piosenkami?
1: Well, she's now married to Tommy Hilfiger.
2: Ta modelka to teraz żona Tommy'ego Hilfigera. To dopiero prywatna historia.
1: That's a private thing, isn't it? That's a conversation. I have always looked on my music as diaries.
2: Zawsze patrzyłem na swoją muzykę jako zapiski z pamiętnika. Całkowicie opierałem ją na doświadczeniach, jakie zdobyłem. Dlatego też nie muszę właściwie pisać autobiografii, bo muzyka od 1985 roku do dziś to tak naprawdę opis moich życiowych doświadczeń.
1: Has really just been a description of my life's experiences.
2: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o przyszłości muzyki.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

swoje z brzask, aż nie widać go stąd.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z Rodem Stewartem, rozmawialiśmy o muzyce w internecie. Powiedział, że to wszystko wspaniałe, ale pod jednym warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych kanałach dystrybucji, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
1: Well, as we said earlier, music is always changing.
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, biznes muzyczny ciągle się zmienia i platformy streamingowe to przyszłość. Nie tylko Spotify, ale też Apple, YouTube. Fizyczne produkty już niedługo znikną. Może znajdzie się mała nisza na rynku dla winy, ale poza tym podstawą będą streamingi.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Powiedz mi, co czujesz, kiedy prezentujesz nowy album? To jest trema, podekscytowanie? Co się wtedy czuje?
1: Well, I feel pleasure because I love my job. You know, I love my profession and
2: to ogromna przyjemność, bo kocham swoją pracę. Mam dużo szczęścia, że mogę dalej tworzyć piosenki, właściwie będąc całkowicie szczerym. Nie planowałem tworzenia tego albumu. Wszystko zaczęło się od rozmowy z moim przyjacielem. Kiedy zacząłem zapisywać teksty piosenek, później mogłem śpiewać melodie. Piosenki powstawały bardzo szybko. Pierwsza piosenka, którą napisałem, to Thinking of You. Pierwszy numer na płycie. A później już praca, praca, praca. Kocham proces tworzenia muzyki.
0: Mick Hucknall w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Powiedz mi, co sądzisz o pewnego rodzaju połączeniu twojej muzyki z muzyką klasyczną? Mówię w tej chwili o albumie

0: Symfonica in Rosso. Łatwo jest przenieść twoją muzykę na taki grunt? Czy łatwo jest śpiewać razem z orkiestrą?
1: To był bardzo ekscytujący projekt, ale też bardzo wymagający. To duża różnica, kiedy nie grasz do bitu. Grasz dla dyrygenta, na którego się nie patrzysz, a on stał za mną na scenie, więc zamykałem oczy i pozwalałem sobie poczuć muzykę i to, jak ją prowadził. Było to dla mnie wyzwanie i coś zupełnie innego.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Rozmawiałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy z kilkoma brytyjskimi artystami, ze Stingiem, z Paulem Humphreysem, z OMD, z Rickiem Astleyem. Wszyscy oni, jak jeden mąż, użyli słowa disaster, czyli katastrofa, mówiąc o Brexicie. Co o tym sądzisz?
2: I agree. I hate it. I think it's terrible.
1: Zgadzam się z nimi. Nienawidzę tego. Myślę, że to okropna decyzja. To najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród.
2: I can't think of another, you know, the world wars.
1: W historii Wielkiej Brytanii nie ma innego takiego zdarzenia.
2: This is an act.
1: Wojny światowe były związane z atakami innych narodów. To jest atak na samego siebie. I jak do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, jakie byłyby tego wszystkiego plusy, zalety. To okropna wiadomość dla koncertujących muzyków. Blokadą będą dla nas granice. Generalnie przed wyruszeniem w trasę sprzęt zostaje wysłany znacznie wcześniej, kiedy ty podróżujesz do kolejnych miejsc. Więc kiedy spotkamy się z jakimkolwiek opóźnieniem związanym z dodatkową kontrolą, może zdarzyć się, że taki sprzęt nie dotrze na miejsce na czas. W związku z tym będzie to wszystko trzeba planować od nowa. Kolejna sprawa, która mnie zasmuca, to fakt, że na przykład moje pokolenie mogło cieszyć się swobodnym podróżowaniem od samego początku bycia w Unii Europejskiej. A teraz ja mam tego odmówić mojej córce. Co oznacza, że to pokolenie nie będzie mogło tak bez problemu mieszkać i pracować w krajach Unii Europejskiej. Możliwość poznania polskiego chłopaka czy dziewczyny, wzięcia ślubu, poślubienia ich, bo pracują w Polsce czy w Londynie. Tego chcemy odmówić młodemu pokoleniu? To nie jest postęp, to jest krok do tyłu. I nienawidzę tego. Gdybym mógł, powstrzymałbym Brexit, za którym głosowali starzy ludzie żyjący w jakiejś fantazji. Więc zgadzam się z poprzednikami. Nie znoszę tego.
0: Prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje, programu Cała Muzyka. Pięknie dziękuję.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Elita. 9

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Hey! Wyszedł Josef.

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.